0: Radio 180.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 180.